0: Jakub Holotat, Ufika Chalo, Asin Jakub.
1: Alega, Kenya Osambele.
0: Ukala Telumbe.